Quienes habla Teresa Wolfe, damos inicio al programa de A Mi Gente con Amor, Canciones de Polonia, la edición de TRW Producciones. En la consola técnica de Radio Itapúa, en la consola técnica de la televisión del canal Los Ángeles, hemos dado inicio a esta edición del programa. Son las 12. Ya, pues los que estén almorzando, muy buen provecho, mi gente. Los que estén viajando, deseo a todos ese muy buen viaje. Tak, dzień dobry, gospodarze, co przyszli z rodziną na obiad. Wszystkim mam, kochane państwo, życzę smacznego, moje rodaku, co za granicę, co już na wyróżnicy z czasu. Prawidłowo tak 5 godzin czy 6, co dla wszystkich tak, też damy muzykę do odpoczynku. Z Encarnacją Paraguay, piosenkę z miłością z naszej ojczyzny Polski, nazwa mój program. Serdecznie wszystkim zapraszam. A mi gente, con amor, canciones de Polonia.

Kochani Państwo, oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się, radujmy się w nim, oto jest dzień, który dał nam Pan. Pamiętajcie zawsze, o to zawsze mówię, co jest ważne, co jest prawdziwe, za co warto życie dać. Iż ono jest kochać codziennie nowa. Podać ręce swemu bratu, żeby nikt się nie czuł sam. Być blisko Boga i razem z Nim iść przez ten świat. Oto jest ważniejsze, oto jest prawdziwe i za to warte życie dać. Życzę wszystkim Państwom wszystkiego najlepszego. Na wszystkich, co jest codzienności, trudności, to zawsze mówię, zawsze wiary trzeba mieć. Bo ciągle mamy jakieś trudności, tak jak Polska miała trudności, nasze ojczyzny, nasze dziadki. Wszystkie mogli sterpieć z tego, od jakiejś wiary do Boga, do Matki Boskiej Częstochowy, nasza Królowa Polska. Trzymajmy się w takich warunkach, co kiedyś zawsze się trzymali nasze dziadki. Weźmy z tego jakieś szkoły, żeby życie było piękne, bo tylko z Bogiem można iść przez ten świat. Te całe wszystkie nasze kultury polskie, co przekazali dziadki od naszej ojczyzny, co teraz w internecie można tyle rzeczy sobie też oglądać, ale najważniejsza jest nauka, co mieliśmy w naszych rodaków, w naszych domach, nasze dziadki, rodzice, ten język polski, kochane Państwo, ten język polski, to starajmy się w naszych rodzinach rozmawiać. Jest jak jest, ale ono jest. Wszystkie są dumne od zagranicy, jak przyjeżdżają, że w Paragwaju rozmawiają po polsku. I jest to ważne, bo to jest ważniejsze niż wszystko. Tutaj nie byli nauczyciele, tutaj nikt nie uczył nas Polskę, nasze ojczyzny, miłość, tradycje. Wszystkie Paragwaj, nasze kochane państwo, Paragwaj, wszystkie te nasze kultury trzymamy od naszej ojczyzny. To jest od rodziny, od dziadków, rodziców i tak dalej trzymamy w Paragwaj tej miłości do naszej ojczyzny. Niech tam żyje nasz orzeł biały. Polonia, Polonia no estado democrático habitado por gente hospitalaria que cuida de su rico acervo milenario, Dios en casa, ese huésped en casa. Haz entender al viajero por qué se siente tan a gusto en este país, Polonia. Ella es una extraordinaria nación. En Polonia existen monumentos declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad 28 en total. Uno de ellos estaremos hoy conversando en las pantallas de televisión. Polonia y su patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, ¿sabes? Nosotros tenemos, mi gente, una turbulenta historia. Esa situación geográfica, desarrollo y comercio e industria hicieron que en varias naciones se cruzaran ciudades polacas formando un mosaico multicultural, ¿sabes? Uno de los países más grandes de Europa. Es Polonia, con amplio acceso al mar Báltico, se encuentra en el centro del continente, ¿sabes? Entró en el ámbito de la cultura latina ya en el año 900, ¿sabes? Más de mil años, cuando Mieszko I, primer soberano de Polonia, recibió el bautismo. La capital, sus ciudades grandes de Polonia disponen de una desarrollada infraestructura, transportes, fascinan a los amantes de la historia, la cultura milenaria. A pesar de enormes destrozos causados por esta guerra mundial, se han conservado en Polonia monumentos históricos de renombrada importancia mundial. Fueron declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Se trata de los cascos históricos de Cracovia, Varsovia, Torun, Zamość, las minas de sal Bielizka, que siguen en funcionamiento desde hace 700 años. Hoy allí hay un sanatorio que cuida de los problemas respiratorios. Todo es a 1.200 metros bajo tierra, donde del mar. El mar Castillo del Mundo, el mayor castillo del mundo de la Orden Teutónica, en Malbork, el conjunto monástico de los Bernardinos de Calvaria Rebrdovska, el santuario más famoso lugar de peregrinaciones, el campo de concentración y exterminio nazi alemán Sachsenhausen, las 12 iglesias de paz y amor Chernivtsi, 6 iglesias de madera en el sur de Polonia, el parque paisajístico polaco alemán de Mosakowski en Legnica, el modernista pabellón del siglo, pabellón popular, el pabellón popular de hormigón armado en Wrocław,
y el Parque Nacional de Bielitsa. La riqueza de sus paisajes, regiones, nos da la oportunidad de degustar también una variada gastronomía a todo aquel visitante que poco tiene que ver con una cocina mediterránea. Es realmente importante los sabores de Polonia naturales y es verdaderamente caseros. ¿Saben, mi gente? Todo aquel extranjero que visite nuestro país, Polonia, podrá comprobar no solo esa hospitalidad de habitantes polacos, sino también una aportación que ha dado nuestra nación polaca al patrimonio cultural de Europa.

pamięć sięgą, życie to otwarto księga. Każda strona coś nowego, coś smutnego, wesołego. O starzynkach przypomino,